0: Moving to the Sun w Radiu Gra to już za nami.
1: A przed nami polski hit, który z pewnością znacie. Zespół Kombi pojawi się z najlepszym utworem na ten weekend. Słodkiego, miłego życia. Tak właśnie będzie już w ten piątek.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
5: ma. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń. Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
11: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
16: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV.

0: kolejny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
3: Sporo słońca na toruńskim niebie, 24 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, umiarkowany wiatr i korzystne warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Dzisiaj nie powinno padać. Przed nami raczej spokojny, jeżeli chodzi o pogodę, weekend w mieście. Na horyzoncie nie ma żadnych ostrzeżeń meteo od IMGW.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: dobrego grania w Radiu Gra Nigdy Dość. Zbliżamy się do 9:00 o pełnej oczywiście informacji w raporcie z Torunia, z kraju, ze świata. A od nas informacja dla was na ten rozpoczynający się za chwilę weekend jest taka, abyście zmobilizowali się i zagłosowali w tej pięknej rywalizacji toruńskich ogródków Starówki.
1: Zielony ogródek toruńskiej Starówki. Głosowanie trwa na naszej stronie. No a skoro weekend, no to licznie odwiedzamy takie ogródki na Starym Mieście. Także jeżeli będziecie siedzieli w takim ogródeczku i oczekiwali na przykład na zamówione danie, deser albo coś do picia, no i będzie wam się trochę dłużyło, no to śmiało wchodźcie na naszą stronę i głosujcie.
0: Tak, na ogródek konkurencyjny temu ogródkowi, w którym siedzicie i tak długo wam każą czekać.
1: Albo głosujcie właśnie na ten, w którym siedzicie, jeśli nawet to oczekiwanie sprawia wam przyjemność.
0: No, ewentualnie tak też można. Głosowanie trwa do 28 sierpnia. Do dzieła.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jesteśmy coraz bliżej 9 na zegarze. Teraz można sobie nastawić zegarek. Jak ktoś nastawia jeszcze zegarek, to teraz zbliżamy się do 9. Za chwilę o pełnej, jak tylko usłyszycie Michała Mrozka w raporcie, to znaczy, że będzie 9.
1: Będzie też parę słów o pogodzie, która na szczęście dzisiaj nieco przyjemniejsza. Także śmiało wychodzimy dzisiaj na ulicę, no ale oczywiście po pracy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
16: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
3: Po reklamie.
0: Piątek, 7 sierpnia, jest 9. Czas na informacje w raporcie Radia Gra.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport.
12: Nauka, muzyka, Arktyka. Tak nazywa się wyjątkowy projekt na styku wielu dziedzin. Za kilka dni rusza wyprawa zespołu organek i naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Spitsbergen. Cel? Nagrać film dokumentalny pokazujący pracę stacji polarnej. Przy okazji Tomasz Organek i jego zespół wystąpią na jednym z najbardziej nietypowych koncertów świata. Na Spitsbergenie zostanie zaprezentowana nowa piosenka inspirowana zmianami klimatycznymi.
17: Ogromne emocje, ponieważ można sobie kupić bilet w dowolne miejsce na świecie, a na Spitsbergen, na Arktykę nie można kupić takiego biletu i tylko nielicznym jest dana możliwość, żeby tam pojechać, więc no emocje są, tak jak mówię, ogromne i dzisiaj nawet byliśmy w studio, jesteśmy właśnie tu niedaleko, pracując, nagrywając zresztą piosenkę, która będzie nam towarzyszyć i opowiadać o tym, co będziemy robić tam. To właściwie pół tego naszego spotkania przegadaliśmy o tym, co zabrać, co zobaczymy, czy są już misie.
12: Mówił Tomasz Organek. Inicjatywa ma popularyzować naukę i zwrócić uwagę na wyzwania, z jakimi mierzy się współczesna Arktyka.
18: To są wiadomości Radia Gra.
12: Przed nami praca przy elewacji jednego z zabytków w strefie UNESCO w Toruniu. Chodzi o Dom Eskenów. Od 10 do 12 sierpnia będzie się to jednak wiązać z utrudnieniami dla kierowców. Czasowo ma być wyłączony odcinek ulicy Ciasnej od Łaziennej do Mostowej. A teraz w raporcie informacje ze świata. Dania idzie na wojnę ze sztuczną inteligencją. Tamtejszy rząd chce, by uczniowie myśleli samodzielnie. Ci ze szkół średnich zadania pisemne będą musieli bronić ustnie. I na tym nie koniec. W planach także kontrola komputerów podczas egzaminów i prac pisemnych wykonywanych w szkołach. Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: 24 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, umiarkowany wiatr, sporo słońca na niebie, korzystne warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Parasole na razie nam się nie przydadzą, zarówno burze, jak i upały na kilka dni opuszczają region i miasto.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Od samego rana czuć już ten piątkowy klimat. Nie mogę się doczekać wręcz, aż wyjdziemy z pracy, z redakcji. No i w końcu będziemy mogli czerpać z tego, co nam daje weekend w Toruniu.
0: I tego wszystkiego wam i sobie życzymy. Piotr Kolszowski
1: i Oliwia Ciszewska. Do zobaczenia na mieście. Pa, pa!

0: I w Radiu Gra. To już ostatnie godziny przed weekendem. Powolutku kończymy ten maraton. Za kilka godzin odepniemy krawaty, zamkniemy laptopy i zostawimy ważne maile do poniedziałku. I to odliczanie, mam nadzieję, będziemy spędzać razem. Mariusz Pucyło, witam serdecznie. Hity pełne słońca. Już za chwilę German Jackson i Pia Zadora.
1: Reklama.
2: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
15: To pewne, niskie ceny.

0: plus jeden gratis. Limit dzienny, 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Na naszej stronie Gra FM. Nowy tydzień będzie podobny, bo już w poniedziałek, już od 10 sierpnia zmieni się organizacja ruchu na odcinku od ulicy Kosynierów Kościuszkowskich do ulicy Olimpijskiej. To wszystko w związku z pracami przy modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja. Tam od poniedziałku zmiana organizacji ruchu drogowego. Jesteśmy ostrzeżeni, jesteśmy poinformowani. Jeżeli chodzi o informacje, to za chwilę te pogodowe, a potem For the Cause.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
9: Nie zgadzam się.
8: Słucham?
9: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
8: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
9: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
10: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Po reklamie.
17: Przed nami kilka spokojniejszych dni, jeżeli chodzi o pogodę. Burze i upały opuszczają na weekend nasz region. Dzisiaj termometry pokażą 25 stopni, jutro maksymalnie 22-23. Na niebie nie będzie brakować słońca, parasole w Toruniu raczej nam się nie przydadzą, wieje umiarkowany wiatr, a warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą korzystne.
18: To jest Radio Gra.
19: Yes! It is not that funny.

Tu Radio Gra, hity pełne słońca. Ostatnio sprawdzamy, jak wakacje spędzają gwiazdy. Enrique Iglesias za często nie wyjeżdża, raczej jest domatorem, wakacje spędza w domu. No tyle, że ten dom jest w Miami, a to wiele wyjaśnia. Fancy Flames of Love, tak gramy już teraz. Potem jeszcze zaśpiewa Artur Gadowski.

0: plama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
6: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
7: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta pianek, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
13: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
17: Po reklamie.
18: Słuchacie Radia Gram, mamy 11. Zapraszam na przegląd wiadomości z Torunia, Polski i ze świata. Przed nami raport.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Trwa remont torowiska na Skarpie w Toruniu. Od najbliższego poniedziałku zmieni się organizacja ruchu na Konstytucji 3 maja na odcinku od Koseniorów Kościuszkowskich do Olimpijskiej. Między innymi południowa jezdnia Konstytucji będzie dwukierunkowa. Zwracajcie uwagę na nowe znaki. A my kierownika przebudowy torowiska pytaliśmy o technologie wykorzystywane w trakcie prac.
20: Zarówno szyny, jak i płyta podtorowa są oklejone okładzinami
4: matami specjalnymi wibroizolacyjnymi, które same w sobie jak gdyby redukując wibracje przynoszone na otoczenie, powodują to, że tramwaj jedzie fizycznie ciszej. Poza tym wykonywane torowisko jest na płycie betonowej, na płycie podtorowej, która jest wykonywana w sposób ciągły. Jest to duży, ciężki element, który sam w sobie mniej wchodzi w wibracje.
19: Mówił nam Paweł Gosz z firmy Trakcja.
8: To są wiadomości Radia Gra.
19: Dzisiaj startuje Festiwal Wisły. Pierwsze wydarzenia zaplanowano we Włocławku. Festiwal do Torunia dotrze 13 sierpnia.
10: Będzie można łodziami popływać, będzie można posłuchać dobrej muzyki, będzie można zjeść, posmakować specjały kulinarne regionów nadwiślańskich, ponieważ oczywiście elementem, takim silnym akcentem Festiwalu Wisły jest zawsze jarmark tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich. W tym roku tych stoisk będzie też rekordowo dużo.
19: Mówił dyrektor Festiwalu Wisły Marcin Karasiński.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Policjanci z całego kraju organizują dzisiaj dodatkowe kontrole prędkości na drogach. To część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia. Gdzie możecie spodziewać się patroli?
17: Przede wszystkim przy drogach ekspresowych i przy drogach krajowych, gdzie jest największy ruch, ale też przy lokalnych trasach, zwłaszcza w regionach popularnych wśród turystów. Funkcjonariusze sprawdzają też prędkość za pomocą wideorejestratorów umieszczonych w samochodach policyjnej grupy Speed.
19: Informował Michał Dobrołowicz.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
19: To słoneczny i pogodny piątek. Parasole dzisiaj nam się nie przydadzą. Jest chłodniej niż wczoraj. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu pokażą 24 stopnie. Warunki biometeo są korzystne. Sobota będzie przypominać ten piątek, jeżeli chodzi o pogodę. W niedzielę zrobi się jednak nieco cieplej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
18: Weekend coraz bliżej, a weekend, wiadomo, dobra pora na randki. Właśnie znalazłem coś ciekawego o randkach i chętnie się za chwilę podzielę. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie po 11.

0: Belinda Carlisle rysuje kółka na piasku plaży. No taka dosyć romantyczna historia, a właśnie teraz o takich romantycznych sytuacjach, o randkach. Kto wybiera się na randkę w ten weekend? No widzę, że całkiem sporo osób, a właśnie holenderscy naukowcy opublikowali wyniki badań, które mają na celu przyjrzenie się, w jaki sposób nasze ciała sygnalizują, że randka jest udana. I uwaga, w ramach eksperymentu uczestnicy wyposażeni w specjalne czujniki mierzące różne funkcje ich ciał, takie jak tętno, przewodnictwo skóry czy ruchy oczu, a także okulary śledzące uśmiech, poszli właśnie na takie spotkania we dwoje. No i okazało się, że podczas udanej randki serca dwóch osób mogą się synchronizować. No a jak my to odkryjemy? No przecież nie będziemy chodzić na randkę z tymi wszystkimi czujnikami, ale prawda jest taka, że przecież to się po prostu czuje, to się po prostu wie. Ale zanim skończy się randka, czy udana, czy nie, to proponuję ustalić, które serce płaci.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
10: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
9: Możemy go zobaczyć?
10: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
9: Chcę zobaczyć wszystko!
10: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
11: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
14: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
15: W lodówce tej nowej!
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
20: Słuchasz Radia Gra.

0: Kiedyś zespół New Order, a teraz Dub Dogs. Hity pełne słońca w Radiu Gra. W telewizji można oglądać transmisję z Tour de Pologne, ale my też będziemy mieć swój wyścig kolarski jutro i pojutrze. W Toruniu Robinsonada Kujawsko-Pomorska 2026, jedno z wydarzeń ogólnopolskiego cyklu gravelowych i przełajowych imprez rowerowych. Dyscyplina chyba nawet bardziej widowiskowa niż zwykłe wyścigi po szosie czy po ulicy. Czekają cztery dystanse, 90 km, 150 km, 250 i 350 i można do tego wyścigu dołączyć. Także jeżeli ktoś czuje się na siłach jutro i pojutrze, może pośmigać na swoim bajku, a start i meta zlokalizowane będą w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK przy ulicy Świętego Józefa 17.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: No to jedziemy teraz z Bonnie M.
2: I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Wśród gości między innymi Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: To słoneczny i pogodny piątek, parasole dzisiaj nam się nie przydadzą. Jest chłodniej niż wczoraj, w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu pokażą 24 stopnie. Warunki biometeo są korzystne. Sobota będzie przypominać ten piątek, jeżeli chodzi o pogodę, w niedzielę zrobi się jednak nieco cieplej.
9: To jest Radio Gra.

0: hity pełne słońca w piątek 7 dnia sierpnia. Dzisiaj dzień potrwa 14 godzin i 56 minut. Zachód słońca 20:13. Dzień jest krótszy od najdłuższego już o godzinę i 27 minut.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Za chwilę raport o 12:00.
2: Reklama.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: trzeci odcinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
7: I pomysłów?
6: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
7: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
6: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
7: Pelet oraz węgiel.
6: I wiele innych produktów.
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Po reklamie.
13: Punktualnie południe. Pora sprawdzić, co dzieje się w Toruniu, w Polsce i na świecie. Pora na raport i najnowszą prognozę pogody.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Zaczynamy od tematu porodu na stacji benzynowej. Przedwczoraj na drodze krajowej numer 15 w miejscowości Frydrychowo kierownik posterunku policji w Kowalewie Pomorskim, aspirant sztabowy Paweł Kozłowski, zauważył machającego rękoma mężczyznę. Okazało się, że on wraz z żoną w ciąży jechał z Rypina do szpitala w Toruniu, jednak w trakcie podróży rozpoczął się poród. Funkcjonariusz natychmiast podjął interwencję, pomagając kobiecie. Chwilę później na miejscu byli już ratownicy medyczni, którzy przejęli opiekę nad mamą i noworodkiem oraz przetransportowali ich do szpitala. Wiemy, że zarówno kobieta, jak i nowonarodzony chłopiec czują się dobrze.
15: To są wiadomości Radia Gra.
14: Dzisiaj w naszych serwisach zaglądamy do podtoruńskiej gminy Lubicz, która w tym roku na inwestycje chce wydać aż 40 milionów złotych. Co dzieje się tam w wakacje?
16: Okres wakacji to okres intensywnych prac budowlanych, jeżeli chodzi o budowę naszych dróg. Mamy drogi, które budujemy w Złotorii, tutaj Różana, Liliowa, ulica Króla Ludwika. Do tego dochodzą drogi w Grębocinie, gdzie budujemy ulicę Szkolną, a także ulicę Zimową. Za chwilę rozpoczniemy przebudowę dróg na terenie Lubicza Górnego.
14: Mówił nam Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Żandarmeria Wojskowa zajmuje się wyjaśnieniem zdarzenia z udziałem wojskowego śmigłowca. Wczoraj koło Białego Stoku maszyna, zdaniem świadków, zerwała linię średniego napięcia.
12: Dziś na lotnisku w białostockich Krywlanach eksperci będą sprawdzać, czy na śmigłowcu są jakiekolwiek ślady, które mogłyby potwierdzić, że uszkodził on linię energetyczną. Żołnierze zaprzeczają, że doszło do awarii. Stoi to natomiast w sprzeczności ze zgłoszeniem, które na policję trafiło od mieszkańca gminy Zabłudów. On twierdził, że widział ten incydent. Śmigłowiec Mi-2 wykonywał lot szkoleniowy. Świadkowie mówią, że latał na bardzo niskim pułapie. Zerwany przewód znajdował się około 10 metrów nad ziemią.
14: O czym informował Krzysztof Zasada. Burze i upały na razie opuszczą nasz region. Przed nami kilka spokojniejszych dni, jeżeli chodzi o pogodę. Termometry w ten piątek w Toruniu w najcieplejszym momencie pokażą tak 24 stopnie. Jutro może być jeszcze o kilka kresek chłodniej. Na niebie nie będzie jednak brakować słońca, a parasole na razie nam się nie przydadzą.
13: No to mamy po 12:00, w piątek, piąteczek, piątunio, no to mamy piątkowe popołudnie, czyli oficjalnie wchodzimy już w tryb odliczania końcowego. Już nie udajemy, że myślimy o pracy, bo już dawno myśli uciekły w stronę weekendu. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie po 12:00. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. 7 sierpnia imieniny świętują Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan.

0: Uśmiechnięte lata 80. Rick Astley w Radiu Gra, a my uśmiechamy się do wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Jeżeli chodzi o celebrytów, to świętuje m.in. Bruce Dickinson, wokalista grupy Iron Maiden, kończy dzisiaj 68 lat. 66. urodziny ma David Duchowny, aktor, m.in. agent Mulder w serialu z Archiwum X, czy Hank Moody w serialu Californication. 51. urodziny ma Charlize Theron. A urodzeni 7 sierpnia to ludzie, którzy mają w sobie odwagę, wchodzą w życie pewnym krokiem i myślą nieszablonowo. No to pozdrawiamy i gramy w prezencie za chwilę Alex Warren i Fever Dream.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: One latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
14: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
22: Po reklamie.
23: To jest Radio Gra.

Polsce, to jednak chyba więcej zarobiłby jako dentysta niż jako piosenkarz. Dr Alban, It's My Life w Radiu Gra. Niektórzy to chyba tak naprawdę mają dosyć upalnych dni. Nasz Tomek Organek, czytam, zagra koncert w Arktyce na Spitsbergenie. W najbliższy poniedziałek cały zespół Organek wyruszy na Spitsbergen, żeby wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opowiedzieć o zmianach klimatycznych. Przedsięwzięcie ma tytuł Nauka, Muzyka, Arktyka. Nie wszyscy lubią wysokie temperatury, a ten weekend w Toruniu będzie wyglądał tak. Dzisiaj do 25, może 6, jutro maksymalnie 23 stopnie. Słońce będzie chować się za chmurami, ale w niedzielę znowu temperatura w górę, 27. Poniedziałek to w ogóle będzie upalny, 3 dychy, ale może odrobinę pokropić. Tak w skrócie o weekendzie w pogodzie, a teraz jeden z najgorętszych kawałków ostatnich dni. Mają Maj, Criss Cross Amsterdam.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie.

0: Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: MediaExpert.pl.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
3: Termometry pokazały już w Toruniu 24 stopnie i cieplej dzisiaj już nie będzie. Na niebie jest sporo słońca, nie będzie go brakować również w ten weekend w naszym mieście. Upał na razie nam odpuścił, jutro w najcieplejszym momencie spodziewajmy się tak 22, może 23 stopni. Warunki biometeo poprawiły się do korzystnych.
4: Za 18.14 w Radiu Góra ważna informacja z dróg z naszego regionu. Utrudnienia na DK91. Chodzi o odcinek między Toruniem a Chełmżą w pobliżu miejscowości Zęgwirt. Tam doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia jeszcze mogą potrwać kilkadziesiąt minut.

0: Alan Walker, Heart Over Mind w radiu gra. Już dzisiaj startuje Nine Hills Festival w Chełmie, wyjątkowa trzydniowa impreza, która przyciąga rozmachem, ciekawymi, niebanalnymi propozycjami, także tymi muzycznymi. Dziś o 19.30 w kościele świętych Piotra i Pawła doskonały koncert jazzowy Zohar Fresco Trio. O 21.00 w parku Nowe Planty Micro Music, a o 23.00 coś dla fanów klubowych rytmów, także w parku Nowe Planty rozpocznie się DJ-ski set toruńskiego reprezentanta DJ-a Funkszyna, jednego z laureatów toruńskich gwiazd. A w Radio Gra już teraz kolejne gwiazdy, Billy Joel i Lanberry.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
15: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
16: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: A o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
21: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
22: Po reklamie.
23: Jest 14 o tym, co w Toruniu, w kraju i na świecie, w kolejnym raporcie Radia Gra.
24: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku informacje z dróg. Możecie natknąć się na utrudnienia na drodze krajowej numer 91. Na wysokości miejscowości Zęgwirt po południu doszło do czołowego zderzenia osobówki i kampera. Nie ma informacji o rannych, ale zablokowany został jeden pas ruchu. Wprowadzono ruch wahadłowy.
25: To są wiadomości Radia Gra.
24: Na początku przyszłego tygodnia zespół Organek razem z naukowcami z UMK w Toruniu wyruszą na Spitsbergen. Celem ekspedycji nauka muzyczna. Muzyka Arktyka jest realizacja filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych przez UMK oraz problemach klimatycznych. Kulminacyjnym punktem wyprawy będzie kameralny, akustyczny występ zespołu Organek. Zaprezentowana będzie nowa, specjalnie napisana na tę okazję piosenka.
0: To ma być trochę zaskoczenie, trochę dźwięk do ilustracji, którą przywieziemy ze sobą ze Spitsbergenu. To jest piosenka, która ma zwrócić uwagę na problem klimatyczny, na problem zmieniającego się środowiska, ale to nie będzie wprost. Ja nie lubię pisać też tak wprost. Także nie należy się spodziewać góry lodowej, która będzie nawoływała do tego, żeby jej pomóc, tylko no, dosyć metaforycznie to potraktowałem.
24: Mówił nam Tomasz Organek. Więcej o stacji polarnej UMK na Spitsbergenie i koncercie Organka piszemy na Gra FM.
25: Wiadomości ogólnopolskie.
24: 5,9% tyle w lipcu wyniosła szacowana stopa bezrobocia w Polsce. W porównaniu do czerwca wzrosła, ale tylko o 0,1 punktu procentowego. Najmniejsze bezrobocie jest w powiecie poznańskim, w samym Poznaniu oraz w Warszawie. Najczęściej wskazywanym przez bezrobotnych głównym powodem rejestracji w Urzędzie Pracy jest pozyskanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy, przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodajmy, że pod koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było 907 tysięcy osób bezrobotnych. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale z przewagą słońca nie powinno dzisiaj padać. Warunki biometeo korzystne, wieje umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątkowe popołudnie. Przed nami kilka spokojniejszych dni bez alertów IMGW dotyczących upałów czy burz.
23: Piątek, 7 sierpnia. Dziś polska reprezentacja żużlowa pozna ostatniego przeciwnika w finale drużynowego Pucharu Świata. Przypomnijmy, ten w Warszawie 29 sierpnia. Na pewno biało-czerwoni, Australijczycy i Brytyjczycy. A czy dziś w Rydze do tego grona dołączy Dania, będąca faworytem? Przekonamy się wieczorem, a już za chwilę w Radiu Gra Another, a później Rihanna, Don't Stop the Music.

0: Afrik Simon, Ramaja w Radiu Gra, wspomnienie wakacji sprzed wielu, wielu lat. Taka bardziej dojrzała młodzież pewnie to pamięta. No właśnie, a teraz to wracamy do tematu tych hoteli dla takiej właśnie młodzieży. Okazuje się, że hotele typu Adults Only, czyli tylko dla dorosłych, są coraz popularniejsze i bardzo was to zainteresowało. A o ich fenomenie mówi Elina Michalska z Biura Turystycznego.
1: Jest duża, dlatego że przychodzą klienci i wręcz mówią, proszę hotel dla dorosłych. Hotele dla dorosłych, no to są od 16 do 18 lat. Sami dorośli ludzie, świadomi, odpowiedzialni za to, co się dzieje. Często są to ludzie młodzi, zakochani. Są przed zaręczynami, pytają się, czy będzie jakaś powitalna niespodzianka.
0: A tak w kontrze to ciekaw jestem, czy dzieciaki marzą o hotelu Kids Only.
2: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis, a tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście.
1: Wakacyjny weekend to okazja do tego, żeby pokrążyć po regionie, tym bardziej, że sporo się dzieje. We Włocławku wystartował Festiwal Wisły, poza całą masą różnego rodzaju targów, oczywiście pokazów, także występy muzyczne. I tak o 18.20 dziś we Włocławku toruńska reprezentacja, duet Jaremi, czyli Muzyka Wody i Serca w wykonaniu Jacka Beszczyńskiego i Remiego Juśkiewicza. Po 21.30 na scenie głównej we Włocławku wystąpi za to doskonała formacja Metro. W Ciechocinku dziś o 20.00 startuje koncert galowy inaugurujący 28. Festiwal Operowo-Operetkowy imienia Kazimierza Kowalskiego. W Wąbrzeźnie trwa Womb Jazzno Festival i tak dzisiaj o 18.00 wielka parada Brass Federacja, czyli Nowoorlańska Energia, uliczne granie i potężna sekcja Dęta.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Stranglers, Always the Sun w Radio Gra. No co jak co, to są hity pełne słońca. W ten weekend będzie na szczęście nieco chłodniej, mówię na szczęście, myśląc o uczestnikach i tych, którzy kochają gravele, bo przed nami rowerowa Robinsonada Kujawsko-Pomorska, a bazą wypadową będzie Centrum Sportowe UMK przy Świętego Józefa. Podkreślmy, gravel to taka rowerowa hybryda, więc sprzęt, który ma zwinność szosówki, ale nie załamuje się na widok leśny traktów. W menu cztery dystanse. Na początek błękitne 90 km, to chyba dla debiutantów, ale prawdziwym wezwaniem jest trasa bordowa. Start w sobotę o 6 nad ranem, a do zrobienia 350 km po całym województwie. Limit czasowy na to 40 godzin. Szacunek. Zrobienie takiego dystansu w terenie to nie jest rekreacja, to prawdziwa sztuka przetrwania. Żeby dotrzeć do mety, trzeba mieć pewnie nie tylko żelazne płuca i upór Tommy'ego Lee Jonesa ze Ściganego, ale i bardzo wyrozumiały tyłek.
1: Reklama. Pomodori, mozzarella, bazylia, Brazylia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
2: Mamma Mia. W wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
1: Zapraszamy.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend.

0: Producent kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
1: Expert taniej masz. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
6: Po reklamie.
8: 24 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale z tych chmur nie powinno padać. Wieje umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika poprawiły się do korzystnych. Przed nami bardzo podobna sobota. Będzie nieco chłodniej. Na niebie spodziewajmy się też częściowego zachmurzenia, ale parasole nam się raczej nie przydadzą.
9: To jest Radio Gra.

0: 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Tuo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Tuo Sapori. Smak, który pokochasz.
7: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
11: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Słuchajcie, Radia Gra to piątek, 7 sierpnia, na zegarach 16, czas więc na raport Radia Gra.
14: Dochodzenie epidemiologiczne w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Objawy zatrucia stwierdzono u 53 ze 191 pensjonariuszy. Trwają badania próbek pobranych na miejscu. Co do tej pory ustalono?
15: Wstępne wyniki badań wskazują na adenowirusy i rotawirusy. Objawy, które wystąpiły u pensjonariuszy, to bóle brzucha, gorączka, osłabienie oraz biegunka. Dochodzenie prowadzone jest w kierunku zatrucia wirusami i bakteriami. Sanepid otrzymał zgłoszenie w środę. Wczoraj i dziś nie było nowych zachorowań. Pacjenci są pod opieką. Odizolowano ich od pozostałych pensjonariuszy. Nikt nie wymagał hospitalizacji. Sanepid pobrał próbki do dalszych badań. Kolejne wyniki badań, m.in. wody, poznamy najwcześniej jutro.
14: W wyniku intensywnej burzy podtopione zostały pomieszczenia na poziomie minus 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie.
16: Jest to m.in. część apteki szpitalnej, część magazynów, jest izba przyjęć czy też kuchnia. W tym momencie trwa akcja pompowywania wody. Jeżeli chodzi o ograniczenia, to tutaj izba przyjęć została wyłączona z pracy i te niedogodności potrwają mniej więcej do godziny 20, więc około godziny 20 izba przyjęć powinna powrócić do normalnej pracy.
17: Są jakieś straty materialne?
16: Na ten moment nie potrafię powiedzieć. To dopiero będziemy sprawdzać po tym, jak strażacy wyjdą i zakończą pracę.
14: Z rzecznikiem Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie Andrzejem Sroką rozmawiał Piotr Jackowski. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach miasta. Klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce odbędą się w Polsce. Kolejne dwie edycje, tegoroczna i przyszłoroczna, zorganizują Województwo Śląskie i siatkarski mistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie. Turniej odbędzie się w połowie grudnia w trzech miastach: Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
19: Na razie parasole w Toruniu nam się nie przydadzą, nie powinno padać ani dzisiaj wieczorem, ani jutro, ani w niedzielę. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały 24 stopnie, jutro będzie nieco chłodniej. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
13: I już po 16. Weekend wystartował oficjalnie. A teraz ciekawa propozycja. Jeżeli chcielibyście zrobić coś naprawdę dobrego, to Urząd Miasta Torunia przypomina, że szlachetna paczka poszukuje wolontariuszek i wolontariuszy. Potrzeba jeszcze około 350 osób, które przyłączyłyby się do tej wyjątkowo szlachetnej inicjatywy. Pomożecie?

0: hity pełne słońca w radiu gra Laidback Sunshine Rec. Wakacje to czas wypoczynku i relaksu, ale nie dla wszystkich. Jak wynika z najnowszego raportu UC Research, prawie 60% Polaków poświęca część urlopu na remonty i domowe rewolucje. A jak remonty, to i gruz, i odpady. I tu w sukurs przychodzi toruńskie MPO. Jak wynika z ich nowego raportu za pierwsze półrocze tego roku, pobiliśmy rekord wykorzystania wielkich big bagów w ramach zwykłej opłaty za śmieci. W Toruniu wydano ich ponad 3000 i to skok o 70% rok do roku. Przypomnijmy, zasady są proste. Raz w roku odbieramy darmowy worek, ładujemy do metra sześciennego tego poremontowego chaosu, zgłaszamy i gotowe, a MPO zabiera problem spod naszej posesji w maksymalnie 14 dni i można spokojnie zabrać się za słuchanie kolejnych hitów Radio Gra, a przed nami m.in. Mos i Men i Strachy na Lachy.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
4: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
6: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
7: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
8: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
9: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

trochę na lachy. Dzień dobry, kocham cię. A dla tych, którzy kochają muzyczne podróże, przypomnienie, że w Chełmie startuje Nine Hills Festival. A my przypominamy i prezentujemy kolejne gwiazdy i tu warto zwrócić uwagę na niedzielny akustyczny koncert Anny Rusowicz, Dziewczyna Słońca. Akustycznie to w parku Nowe Planty zupełnie za darmo, a sama artystka to, przypomnijmy, kompozytorka, autorka tekstów i dyplomowana psycholożka. Wokalistka jest laureatką 4 Fryderyków i nagrody Super Jedynka, a podczas niedzielnego koncertu zaprezentuje swoją niezwykłą wrażliwość i repertuar chwytający za serce.

0: Wy też nie odchodźcie od odbiorników, bo już teraz Bibi Rexa z Davidem Guettą, a później Blue Lagoon.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
9: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
17: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
18: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
19: Marian, okazja jest.
20: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
20: A nie, no to już wróciłem.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert,
22: taniej masz. Po reklamie.
23: Na razie parasole w Toruniu nam się nie przydadzą. Nie powinno padać ani dzisiaj wieczorem, ani jutro, ani w niedzielę. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały 24 stopnie. Jutro będzie nieco chłodniej. Wieje umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne.
1: To jest Radio Gra.

Doktor Waligura, cztery pory roku. Zakończyły się już dzisiejsze przesłuchania w ramach drugiego piernikowego przeglądu sygnalistów myśliwskich, ale jutro ciąg dalszy i to już od 9 w Muzeum Etnograficznym, a całość zakończy jutrzejsza biesiada myśliwska, jej początek. O 18, a wcześniej zapraszamy na te kolejne pokazy, przesłuchania. Będzie oryginalnie, takich dźwięków na pewno często nie macie okazji posłuchać. A teraz posłuchajmy. Franz Gall, Ela Ela w Radiu Gra.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
15: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
16: W Eurola wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
17: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: reklamie.
1: Jest 17, słuchacie Radia Gra, to piątek, 7 sierpnia, przed nami najświeższy raport.
2: Policja bada okoliczności dramatu w czasie nagłej zmiany pogody na jeziorze Seksty na Mazurach. Wieczorem, przypominamy, wywróciło się kilka łodzi. Do wody wpadło ponad 30 osób. Większość to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Do szpitala trafiła jedna osoba.
3: W sprawie tego zdarzenia wszczęte zostały czynności pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego, a więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jest to przestępstwo, które w tym przypadku zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Informował podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. PiS, przypominamy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Na linii Kacper Wróblewski.
4: Witaj.
2: Co konkretnie mówią politycy koalicji rządzącej?
4: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł koalicji obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
5: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
4: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
6: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
4: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: 12-13 stopni pokażą w najchłodniejszym momencie nocy z piątku na sobotę termometry w Toruniu. Jutro w ciągu dnia też będzie nieco chłodniej niż dziś. Spodziewajmy się tak 22-23 stopni. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika poprawiły się do korzystnych. Dzisiaj ani jutro nie powinno padać. Na niebie mieszanka słońca i chmur.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Już po 17:00, witaj w weekendzie, udanego wypoczynku nawet tym, którzy po prostu tylko jutro i pojutrze będą mogli się zregenerować przed kolejnym tygodniem pracy. Niby sezon ogórkowy, ale głośno o transferach. Rodri ma ponoć trafić do Barcelony, a Fredrik Lindgren, to już żużel oczywiście, do naszych sąsiadów z GKM-u Grudziądz. A u nas muzycznie już teraz Celine Dion, a później Dawid Podsiadło.

0: Lionel Richie Angel w Radio Gra. Do Miasta Aniołów Festiwal Wisły, który już się rozpoczyna, dotrze za tydzień, 13 sierpnia, i zostanie z nami do soboty 15. Jak zwykle będzie zlot tradycyjnych łodzi, będzie nocna parada łodzi w świetle rac, pochodni i ognia przy dźwiękach muzyki, a skoro o niej mowa, to na scenie wystąpią m.in. Farbenlery, Łysa Góra, Atlantyda i Dabska. Będą też emocje sportowe, regaty i spotkania z twardymi piernikami. Będą również oczywiście niezwykłe smaki i dobre rzemiosło. Przypomnę, w Toruniu Festiwal Wisły zacumuje 13 sierpnia. A po przerwie na naszej antenie kolejne hity pełne słońca będą i John Parr, i chociażby David Guetta.
1: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4, i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Największe hity z radiem gra na wakacjach tutaj w WLW od Abby, a za chwilę jeden z największych tego lata, Another Talk to You. Do tego tańczy się także na Balearach, na Majorce i na Ibizie, a tam to w ogóle już jeszcze cieplej niż u nas ostatnio i to zdecydowanie, a temperatura wody pobiła rekordowe lekko ponad 30 stopni w Morzu Śródziemnym. Wyobraźcie sobie 30 stopni, no to wolicie Morze Śródziemne, czy jednak nasz chłodniejszy Bałtyk?
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: W Termach Maltańskich czekają na Ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
7: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
6: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Lawa się zaczęła, lawa trwa.
2: Po reklamie.

Hey Brother, Avicii, jeden z jego największych klasyków z Radiem Gra na wakacjach. Przemek Grabowski, witajcie po 19. Teraz zaproszenie na spaghetti, na pizzę, pizza italiana, może siciliana. Refren znają chyba wszyscy. Ciao, ciao, ciao, siciliano. No poczujmy się może tak trochę jak w Toskanii albo na Sycylii właśnie. Śpiewa Umberto Tabi.

Can't Get Over od pani Wrzesień, September. Jeszcze nie myślimy o wrześniu, jeszcze cieszymy się wakacjami. Słuchajcie, jest propozycja. Jeżeli nie nasze zimne Morze Bałtyckie, to może jezioro gdzieś w pobliżu, bo są w Polsce takie miejsca, gdzie temperatura wody, w szczególności po ostatnich upałach, sięga też 30 stopni. No tak, jak nad Morzem Śródziemnym. Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę na wakacyjne podróże Oscar Sims i coś fajnego od CC Catch.

0: Po pierwsze była gala, przecież to numer, do którego tańczy się do dzisiaj na imprezach. Teraz kolejny, który polecam wam jeszcze na te wakacyjne dni, na te wakacyjne weekendy. Skoro otworzyliśmy kolejny, to za chwilę You Bring On The Sun, niezapomniany hit zespołu London Beat. Teraz też z Londynu przecież dwójka przyjaciół z projektu Switch Disco. Uwielbiają klasyki, uwielbiają remiksy. No i tutaj też słychać pewien klubowy klasyk w naszej nowości Voices. Przed wami Switch Disco.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.

Do tego właśnie człowiek potańczyłby na przykład przy ognisku. Kto się wybiera niedługo? No, przynajmniej raz w sezonie trzeba przeżyć chyba takie wakacyjne ognicho i kiełbaska, i ziemniaczki z żaru. Chris Cross, Amsterdam i Willy William, nasza nowość My Oh My. No i przy ognisku można także zaśpiewać sobie piosenki Maćka Maleńczuka. Zawsze najlepszy, za chwilę jego ostatnia nocka.

0: kuchenne tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
5: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
4: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
5: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
4: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
5: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Reggaeton Lento, Sinko na plaży, na wakacjach z radiem gra, a kto czeka na deszcz? A wiecie, jak nazywa się ten zapach letniego deszczu? Petrichor. Petrichor powstaje dzięki olejkom roślin i bakteriom z gleby, które są uwalniane po pierwszych kroplach deszczu i rzeczywiście wszystko wtedy pięknie pachnie, w szczególności po burzy. Zostańcie z radiem gra, za chwilę męskie granie.
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Po reklamie.

Amazing, to Ina z Radiem Gra na wakacjach. Przemek Grabowski, witajcie po 20. Czas na weekendowy relaksik. Pamiętajcie, że po upałach organizm człowieka no jest taki, wiecie, no taki wypluty, prawda? Bo potrzebujemy więcej energii na ochładzanie się podczas ciepłych dni. O wiele więcej niż wielu osobom się wydaje, dlatego latem szybciej odczuwamy zmęczenie, ale teraz już tak na relaksiku. Fajna muzyka, no i wieczorowo Juno Taz i nasza kolorowa gwiazda bryska z Polski. Samba.

0: reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

kult, gdy nie ma dzieci. Jak sobie pojadą, to rodzice szaleją, ale ja wiem, że już 7 sierpnia to rodzice jednak chyba czekają na ten pierwszy dzwonek. Dzieciaki niekoniecznie, ale rodzice tak, przyznajcie się, tylko nie głośno. Dla wszystkich nasza kolejna wakacyjna nowość w Radiu Gra. DJ Airbox wraca w produkcji Babylon.

0: Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

You, to Shakira, piątkowo wakacyjnie w Radiu Gra, a ja chciałbym was zachęcić na weekendowe spacery w Toruniu, może w okolicach, może w parku, może w lesie, bo okazuje się, że osoby, które regularnie spacerują choćby 20 minut dziennie, częściej deklarują lepszy nastrój i wyższy poziom energii. Teraz też osiągniemy wyższy poziom energii, bo za chwilę Rick Astley na wakacjach, Never Gonna Give You Up, no i elektryczne gitary. Temat wciąż aktualny, noś długie włosy, będziesz mieć większe powodzenie. To niekoniecznie dla łysych.

0: mama.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
5: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
4: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
5: Przykłady?
4: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
5: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
4: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
5: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
9: Po reklamie.

Ten Miles od Infernal w Radiu Gra. Przemek Grabowski, witajcie po 21, a teraz sięgniemy po takie wspomnienia. Kto pamięta? Kto pamięta? Przyznajcie się, może byliście na takim weselu, gdzie tańczyliście z wąsatym wujasem do tej piosenki. Come on, Sawa. Tego tutaj nie było, ale skoro mamy wakacje, no to przypomnijmy sobie ten hit The Shorts.

Don't be so shy, ale w fajnym remiksie, który zrobił kiedyś DJ Antonio, to Imani, a ja mam dla was kolejną propozycję na wakacyjny weekend. Jeżeli jesteście gdzieś na wyjeździe, na biwaku, po prostu na wakacjach albo w domu, no to polecam w weekend wspólne gotowanie, które jest jednym z najczęściej wymienianych sposobów budowania relacji rodzinnych i partnerskich. No to co tam przyszykujecie na niedzielę? Rosołek i schabowy. A teraz też kolejna polecajka, ale tym razem muzyczna. Kaigo na wakacje w radiu gra jego Take Me Back.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka.

0: Sem praktyki?
1: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
0: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
1: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce
0: i szukaj tam pomocnych eurotipów.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: TikTok on the clock, imprezowy klasyk, dziewczyna jednego przeboju, ale za to naprawdę wielkiego dookoła świata. To oczywiście Kesha. Teraz jeszcze jedno polecenie, jeszcze jeden pomysł na weekend. Słuchajcie, coraz więcej osób świadomie wybiera mikrowyprawy, takie jednodniowe wycieczki zamiast dalekich podróży, no bo nie trzeba się stresować, zbyt dużo wydawać, pakować, jechać, wracać, no to może w sobotę, w niedzielę jakaś taka wycieczka, jak nie to spacer w lesie, w parku i na spacery, i na weekend. The Colors w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.